okoragana niko basobole kurangwa mafutago agasobola kuba ni garubata kulungi muno kwika habutale ana munomuno bwensiona nko kunka kugambire